0: Ay, ngeke sikhumbula ngayo makhaya. Ingothombi yomfazi lo umakadobe
1: enkomo. Umakadobe enkomo. Ingothombi yathanda. Ngiyathanda ke le ngothombi yomfazi. Usuthemsakazweni sawubona.
2: Sawubona magayi.
1: Ninjani mfethu?
2: Ngikhona mabhala lokhuluma la inkume.
1: Hawu hawu mabhala mabhala nebhala lejolweni.
2: Hawu madoda, philo nje.
1: Danke mabhala, danke mabhala. Sibani lona.
3: Yekalo.
1: Uye ah, uyena ushothayo. Ngicela ningishuthe. Sawubona.
4: Uhleze hlethe ukulumbe sokulandela noma engasahlala kwemoto kwaza phansi laphezulu. Focus dikazase ngemazikomangene endlini ngena ngoba sayisindile. Sihlala bemnikinikize nanda bethu. Fani nemhlezi ehlethe sidlumuzi wamakhaya.
1: Hawu bedlumuzi kanti.